La toga mga mpeka optikilistu kule Echumite langaso Ago limbo pkorko togo limbo ngelel tarito Echumite kuineto Echumite siwa machine.

Alright, jiko sana ni akira liga wego mi ulimbo wano 4.0 kileka mego kuwanya kidogo lakini wakira ole miche ni shawa ini gani no tekniki gini kiti za gitara kituko sana ni ene olebi studio lakini en tukule ntuli tuko sana ni agiri vika za miche ni jili njona na aptere ruwa na gale tuko